for me to be buying. Wo Exodus woman wo. Ne wadi yini ma every Pharaoh sebu. Ne koba som kodu pokokona no. No machi kwanyesi, no manim kwanyesi. Wamu so machi a Pharaoh ni domni.